Ni wolola kana na I wolola sabula fena. Mami ma wolo kana na I ma wolo sabula fena. Sabuni bwana enye ma wolela.